Na początku zrozum, że umierasz. Kolejna godzina strzela jak bat. Pojmij, że młodość jest tu i teraz. W tej jednej sekundzie mija 5 lat. Żyj, jakby właśnie kończył się świat. Gdy dokonasz tego, powiedz mi jak. Powiedz mi jak. Powiedz mi jak.

dla nas. Zamiast postów, miej wspomnienia. Zamiast lajków, wybierz las.

najlepiej z kimś, kogo kochasz. Kochaj kogoś, kto jest tego wart. Psa pogłaszcz, serce pokaż. Przed lustrem bez wstydu stań. Śpiewaj, jakby właśnie kończył się świat. Gdy dokonasz tego, powiedz mi jak. Powiedz mi jak. Powiedz mi jak. Masz prawo nie wiedzieć, czego chcesz. Niepewność jest codziennością. Rzuć monetą. Być czy mieć? Być nieśmiertelnością.

0: зеленою здіймається навесні Батиєва гора.
1: Według słownika języka polskiego PWN góra to po pierwsze wyniosłość skorupy ziemskiej, po drugie część położona wyżej niż inne. Góry zaś to obszar pokryty górami. A ponieważ te słownikowe definicje absolutnie niczego nie wyjaśniają, zapraszamy wraz z Janą Stępniewicz was dzisiaj, żebyście rzucili wszystko i ruszyli w Bieszczady razem z nami i z zespołem KSU.

0: Tak, no to były albumy nie tyle pirackie, co podziemne. Po prostu w pewnym środowisku, punkowców w latach 70. i 80. nie trzeba było oficjalnego albumu, dlatego że ludzie sobie przegrywali na kasetach, wozili sobie do różnych miast, grali na koncertach i było okej, i było dobrze. Ale wróćmy trochę do początków. KSU... fenomen. W czasach, kiedy w radiu dominowała muzyka pokroju Jak się masz?
1: Happy End.
0: Kochanie, tak? Happy End? Jak się masz? Albo Bonnie M, zwłaszcza Bonnie M dostawało się od różnych polskich muzyków. No właśnie w tym niesamowitym, niezwykłym mieście, Ustrzykach Dolnych, powstał zespół całkowicie niepasujący do epoki Gierka, czasów propagandy sukcesu, Cepeli i tak dalej. Rok 1977, tak naprawdę o pankroku w Polsce jeszcze

0: Mało kto słyszał i kilku chłopaków, uczniów, nastolatków z Bieszczad tworzy kapelę inspirowaną nową brytyjską sceną punkową z dala od wielkich ośrodków, od muzycznych trendów. Zrobili to. Była w nich jakaś taka szczerość, autentyczność. Oni zresztą żyli, wyglądali, zachowywali się, grali i śpiewali zgodnie z punkowym duchem No Future.
1: A jak one wyglądały?
0: Ojojoj, język, górna warga, poprzebijane jakimś żelastwem, jakimiś agrafkami.
1: Ale to mogli śpiewaty?
0: Żeby się poruszać w ogóle, to było ciężko. Łańcuchy wokół szyi, całe ciało w łańcuchach, kłódki, różne żelastwa, ćwiekowane skóry, do tego jeszcze charakterystyczne stare marynarki, prawdopodobnie sprzed II wojny światowej. Na zachowanych zdjęciach do tego jeszcze wyglądają oczywiście na kompletnie pijanych, ale w rękach mocno trzymają gitary.
1: І як вони почали співати? Почалося все від листа, який вони надіслали до радіо «Вільна Європа». І це був лист з проханням про більше музики вільних людей в ефірі.
0: Дорога редакція, jesteśmy młodymi ludźmi z małego miasta w Polsce. Wasze audycje na falach krótkich są dla nas jedynym kontaktem z wolnym światem i jego muzyką. Dzięki wam zetknęliśmy się z punk rockiem, muzyką, którą kochamy. Prosimy o więcej. W Bieszczadach, w komunistycznej Polsce siedzą przy odbiornikach jej fani, których jesteście jedyną nadzieją.
1: Neimowirno, neimowirno.
0: Piękny, szczery list.
1: Ale na ich nie zdobywali. Лист редакція не тільки отримала, не тільки прочитала, але теж зачитала в прямому ефірі. І далі крок, станція починає транслювати щотижневу програму про панк-музику.
0: Це було дуже важливо, бо тої музики по просту бракувало.
1: Так.
0: Люди її не знали, więc кожна така аудиція – то kolejna порція інспірації, а вони ćwiczą, на початку виконують głównie ковери таких mocnych brzmień, mocnych rytmów.
1: Ну, а пізніше вже переходять до власної творчості.
0: Перший концерт грають в Устрzykach, jak żeby inaczej, w przedsiębiorstwie budowlano-komunalnym. W świetlicy sala była wypełniona po brzegi, ponieważ zgoniono tam więźniów, którzy akurat odbywali karę, a część też stanowili miejscowi mieszkańcy. I jak wspomina jeden z założycieli zespołów, Eugeniusz Siczka-Olejarczyk, zabawa była nie z tej ziemi. Początkowo słuchacze nie bardzo wiedzieli, o co chodzi, ale już po drugim numerze porwała ich nieprawdopodobna energia, sala trzęsła się w posadach i właśnie o to chodzi w tej muzyce.
1: Ty zgadał pro Siczku, kto jeszcze stworzył ten gurt, kto jeszcze w nim graje?
0: No, czy musimy tak, powinniśmy wymienić założycieli: Bogusław Bochun, Augustyn to śpiew saksofon, Lesław Tomka Stomków gitara basowa, wspomniany Siczka Olejarczyk początkowo na gitarze, pogrywał tylko Wojciech Ptyś-Bodurkiewicz organy i Waldemar Burek-Kuzianik perkusja. Bardzo ważne teksty pisał brat Bochuna, pseudonim Michał Broda.
1: KSU, możemy jakoś pojasnić, zrozumieć, rozszyfrować tę nazwę Marcina?
0: Odwołamy się znowu do wspomnień Siczki Olejarczyka. Cytuję: wracaliśmy nawaleni późno w nocy, nawaleni, czyli pijani, i zobaczyłem auto z rejestracją KSU. Rzeczywiście bieszczadzkie rejestracje tak właśnie przeważnie wyglądały. KSU, ale chłopaki do tej nazwy dorabiali różne inne teorie. Na przykład, że KSU oznacza każdy się upija. Ale nie tylko.
1: Życiowe.
0: Ale nie tylko, co też ważne w naszym kontekście. Twierdzili też, że tak się nazywają, ponieważ pełna nazwa brzmi Komitet Samostyjnej Ukrainy.
1: Ну і деякі комуністи вважали, що вони є третьою генерацією УПА. Так теж згадує панк, поет, конференціє Павло Коньо-Конак.
0: Січка вспоміна, нашим символом був український тризуб. То вимислив Бохун, що як устрики, то мусить бути якийсь мотив український. А додаємо, Устрики Дольне, то є місто niezwykłe również dlatego, że ono po 1945 roku nie było wcale w Polsce, tak, tylko należało do Ukrainy Radzieckiej. Po największej wymianie, korekcie grania.

0: Ну і, звісно, була тісно, ми вже це сказали, пов'язана із панк-роковим гуртом КСУ. І це ми можемо прочитати навіть у Вікіпедії. І ця ідея Вільної Республіки Бєщад, вона була настільки тісно пов'язана із КСУ, що музиканти навіть носили щось на кшталт шевронів з гербом республіки, який нагадував український тризуб. І через це музикантами, зокрема, через це зацікавилися відповідні служби.
1: Так, там ще барви українські часто ще появляли. Можемо ще вспомнити о обжилливій операції. Жилетка, проведений через Службу безпечення Польської Республіки Людової «Przeciwko środowiskom punkowym». Tak działały komunistyczne służby. Próbowano przyszyć, jakby powiem trochę nie po polsku, punkowcom to, od czego oni się odżegnywali, czyli faszyzm. Mm-hmm. Podrzucano im materiały ze swastykami i tak dalej. Obrzydliwe. Strasznie się rozgadaliśmy. Pora już powoli słuchać piosenki. Wspomnę jeszcze, że tak zwana Wielka Polska, Warszawa, dowiedziała się w ogóle o istnieniu KSU w dużej mierze dzięki Kazikowi Staszewskiemu, który się zaprzyjaźnił z chłopakami i dość często odwiedzał Ustrzyki. A ponieważ chłopcy dużo pili, to często jakby ze wspomnień Kazika więcej wiemy o początkach KSU niż członkowie tej kapeli są w stanie nam przekazać. Co też bardzo ważne, Kazik Staszewski miał rodzinę w Anglii. Dzięki temu często podrzucał płyty, bo tam jego ciocia, jego mama kupowała te płyty w Londynie. Często to były takie pocztówki dźwiękowe z jedną piosenką. W ten sposób się też rozwijali, ale oni nie lubili Warszawy. Lubili swoje Ustrzyki, a w Warszawie też było sporo konfliktów z takimi niby też punkowcami, ale oni wyglądali jakoś tak porządniej, bardziej ulizanie, ułożenie niż prawdziwi punkowcy z Bieszczadów.
0: Ну і може тому теж КСУ не зробили якоїсь такої захмарної кар'єри.
1: Залежить, що хто любить.
0: Це невідомо чи так, чи їм йшлося про це.
1: На початку здецидовані ні. Вспоминаю, що хтось їм там може і пропонував. Кепсько пам'ятаємо, щоб ми награли плити, але по це? Награли ми концерти в Єрочині. Нав'язом мовимо так, вони грають до дійсної. І дійсно, коли розмовляємо, є 17 липця. 19 lipca KSU znowu grają w Jarocinie. Co prawda to już jest niemalże zupełnie inny skład. I o czym jeszcze chciałem powiedzieć. Bawili się dobrze. Pierwszy oficjalny album Pod prąd ukazał się dopiero w roku 1988. Już jak wszyscy odsłużyli swoje w Armii Ludowej Ojczyzny. A ta stylistyka, taka dość mocno punkowa, powoli przechodziła w rockową. Z biegiem czasu coraz częściej tam się pojawiała gitara akustyczna.

okazjonalnie skrzypce. A dzisiaj posłuchamy takiej piosenki, która do takiego dzikiego pogo tańca w błocie nie bardzo się nadaje, bo to jest po prostu czuła ballada o miłości do ukochanych gór. Tekst wspomnianego Brody Macieja Augustyna, historyka Bieszczad i brata Bochuna, pierwszego saksofonisty i wokalisty KSU. Słuchajmy.

0: Czy wasze sąsiadki pachną fiołkami? Dobrze mieć sąsiada, prawda? Jak dobrze mieć sąsiada? Śpiewała Halina Kunicka, tekst Agnieszki Osieckiej, muzyka Andrzeja Kurylewicza, sąsiad pomoże w rachunkach. A któż dzisiaj ma głowę do rachunków? O sąsiedztwie, o sąsiadach. Nie bez powodu dziś rozmawiamy w audycji Pół na Pół i to jest właśnie nasze słowo dnia.
1: Nasze сьогоднішнє слово дня – сусід і сонсяд, а слово дня щодня має значення.
0: Sąsiad, sąsiad. Trudne słowo. Według słownika języka polskiego PWN sąsiad to ten, kto mieszka w pobliżu albo ktoś, kto w danej chwili znajduje się tuż obok sąsiadko.
1: Привіт, сусіде.
0: Sąsiad zza ściany to mężczyzna, który mieszka w pobliżu kogoś. Sąsiadka zza ściany to kobieta, która mieszka w pobliżu kogoś. Cytaty: moim sąsiadem z lewej strony, za żywopłotem, jest generał artylerii w stanie spoczynku, Henryk Rozpędowski. Ponieważ moi sąsiedzi wciąż prowadzą remonty, zdaje mi się każdego ranka, że sąsiaduje również z artylerzystami, ale nie w stanie spoczynku, tylko jak najbardziej czynnymi. Pozdrawiam serdecznie. Dobrze, dobrze mieć sąsiada. Przekonuje nas o tym kolejny cytat. Sąsiad z góry zalał nam mieszkanie w Warszawie. To z prasy.
1: Ale to wже tak, to wже moja dziejsność, majże щоденно.
0: Któż tego nie zaznał? Piętro niżej spotkałam sąsiadów, spod trójki odkłonili się grzecznie. Cóż za historia, nieprawdopodobny dramatyzm tej przygody, spotkanie na schodach. Tak sąsiedzi w dawnych, dawnych czasach kłaniali się sobie życzliwie. Nawet zagadywali, pytali co słychać. Warto spróbować. Znaczenie kolejne tego rzeczownika rodzaju męskiego. Sąsiad, sąsiad z ławki, ze szkoły, taki to mężczyzna w danej chwili przez jakiś czas znajduje się obok kogoś w ławce. To taki chłopiec, który znajdował się obok i najczęściej od nas odpisywał albo kradł nam przybory do pisania. Sąsiad może być spod okna. Widziałem, że sąsiad spod okna szykuje się, by zaatakować mnie pytaniem. Zamknąłem powieki, udając, że śpię. Jan Gregorczyk opisał tę również nieprawdopodobną historię. Inny cytat. Sąsiad obok, mając za nic łomot docierający z korytarza, chrapał w najlepsze i pogwizdywał przez zatkniętą do nosa rurkę. Włodzimierz Kowalewski, Bóg zapłacz. Ha, śmiejmy się, nie płaczmy. Dobry cytat. Przy śniadaniu mój sąsiad przy stoliku, Amerykanin polskiego pochodzenia, opowiadał, jak to wieczorem zadzwonił do rodziny w Polsce. Roman Antoszewski, Kariera na trzy karpie. Państwo sąsiednie, państwo graniczące z drugim państwem, Polska jest najbliższym sąsiadem Białorusi. No, można tak powiedzieć, choć Białoruś znacząco nam się oddaliła w ostatnich latach. Byliśmy biednym krajem i podobno bezpiecznym pod skrzydłami wschodniego sąsiada. Maria Nurowska, mój przyjaciel zdrajca. Dochodzimy do sąsiadów problematycznych, do takich, którzy uprawiają łomot, zalewają nas albo po prostu próbują wtargnąć w nasze domowe pielesze bez pytania. Inny cytat, cóż tam jeszcze widzimy? W ręce czytelników trafia książka

0: Сусіди стерплять і забудуться жалі. Василь Симоненко.
1: Słuchacie audycji Pół na Pół, Pif na Pif, dwujęzyczna godzina na antenie Polskiego Radia dla Ukrainy. Dzisiejsze słowo dnia – sąsiad, susit. Pozostajemy w tematyce sąsiadów i sąsiedztwa.

Organizator pikiety pod ambasadą Ukrainy jeszcze nie rozwiązuje sprawy. To jest dopiero początek, a tak poza anteną, poza mikrofonami serdecznie uściskałem rozmówcę, pogratulowałem mu i podziękowałem za tę akcję. Tak, nadzieja rzeczywiście jest.

0: Czy wasze sąsiadki pachną fiołkami? Dobrze mieć sąsiada, prawda? Jak dobrze mieć sąsiada, śpiewała Halina Kunicka, tekst Agnieszki Osieckiej, muzyka Andrzeja Kurylewicza, sąsiad pomoże w rachunkach. A któż dzisiaj ma głowę do rachunków? O sąsiedztwie, o sąsiadach, nie bez powodu dziś rozmawiamy w audycji Pół na Pół i to jest właśnie nasze słowo dnia.
1: Nasze сьогоднішнє слово дня – сусід і сонсят, а слово дня щодня має значення.
0: Сонсят, сонсят – трудне слово. Według словника язика польського ПВН сонсят – то тен, хто мешка в поближу. Albo ktoś, kto w danej chwili znajduje się tuż obok sąsiadko.
1: Привіт, сусіде.
0: Сусід з-за стіни – то мужчина, який мешка в поблизу когось. Сусідка з-за стіни – то кобіта, яка мешка в поблизу когось. Цитати: моїм сусідом з лівої сторони, за живоплотом, є генерал артилерії в стані спочинку Henryk Rozpędowski. Ponieważ moi sąsiedzi wciąż prowadzą remonty, zdaje mi się każdego ranka, że sąsiaduje również z artylerzystami, ale nie w stanie spoczynku, tylko jak najbardziej czynnymi. Pozdrawiam serdecznie. Dobrze, dobrze mieć sąsiada. Przekonuje nas o tym kolejny cytat. Sąsiad z góry zalał nam mieszkanie w Warszawie. To z prasy.
1: Це вже моя дійсність, майже щоденно.
0: Któż tego nie zaznał? Piętro niżej spotkałam sąsiadów, spod trójki odkłonili się grzecznie. Cóż za historia, nieprawdopodobny dramatyzm tej przygody, spotkanie na schodach. Tak sąsiedzi w dawnych, dawnych czasach kłaniali.

0: Miali się sobie życzliwie. Nawet zagadywali, pytali, co słychać. Warto spróbować. Znaczenie kolejne tego rzeczownika rodzaju męskiego. Sąsiad, sąsiad z ławki, ze szkoły, taki to mężczyzna w danej chwili przez jakiś czas znajduje się obok kogoś w ławce. To taki chłopiec, który znajdował się obok i najczęściej od nas odpisywał albo kradł nam przybory do pisania. Sąsiad może być spod okna. Widziałem, że sąsiad spod okna szykuje się, by zaatakować mnie pytaniem. Zamknąłem powieki, udając, że śpię. Jan Gregorczyk opisał tę również nieprawdopodobną historię. Inny cytat. Sąsiad obok, mając za nic łomot docierający z korytarza, chrapał w najlepsze i pogwizdywał przez zatkniętą do nosa rurkę. Włodzimierz Kowalewski, Bóg zapłacz. Ha, śmiejmy się, nie płaczmy. Dobry cytat. Przy śniadaniu mój sąsiad przy stoliku, Amerykanin polskiego pochodzenia, opowiadał, jak to wieczorem zadzwonił do rodziny w Polsce. Roman Antoszewski, Kariera na trzy karpie. Państwo sąsiednie, państwo graniczące z drugim państwem, Polska jest najbliższym sąsiadem Białorusi. No, można tak powiedzieć, choć Białoruś znacząco nam się oddaliła w ostatnich latach. Byliśmy biednym krajem i podobno bezpiecznym pod skrzydłami wschodniego sąsiada. Maria Nurowska, mój przyjaciel zdrajca. Dochodzimy do sąsiadów problematycznych, do takich, którzy uprawiają łomot, zalewają nas albo po prostu próbują wtargnąć w nasze domowe pielesze bez pytania. Inny cytat, cóż tam jeszcze widzimy. W ręce czytelników trafia książka będąca najpełniejszym kompendium wiedzy o powojennym dialogu z naszymi zachodnimi sąsiadami. Zeszyty poetyckie spotkania z profesorem Bartoszewskim. Ważna sprawa dialogu polsko-niemieckiego po II wojnie światowej. Ci sąsiedzi często mieli ze sobą na pieńku, ale odpukać jakoś sobie poradzili.
1: Отже, у нас були сусіди із зі сходу, із заходу, сусіди через стінку, сусіди,
0: які під окна, з гори.
1: Так, з гори з сусіди, лавки, які лежать поряд. Я так розумію, що в лікарняній палаті. А про яких сусідів співає гурт Big Cits? Про тих, яким ми чемно відповідаємо добрий день, чи про тих, кого ми радше уникаємо?
0: To ci spod trójki czy spod szóstki?

0: Сусіди стерплять і забудуться жалі. Василь Симоненко.
1: Słuchacie audycji Pół na Pół, Pif na Pif, dwujęzyczna godzina na antenie Polskiego Radia dla Ukrainy. Dzisiejsze słowo dnia: sąsiad, susid. Pozostajemy w tematyce sąsiadów i sąsiedztwa.

0: Czy wasze sąsiadki pachną fiołkami? Dobrze mieć sąsiada, prawda? Jak dobrze mieć sąsiada? Śpiewała Halina Kunicka, tekst Agnieszki Osieckiej, muzyka Andrzeja Kurylewicza, sąsiad pomoże w rachunkach. A któż dzisiaj ma głowę do rachunków? O sąsiedztwie, o sąsiadach. Nie bez powodu dziś rozmawiamy w audycji Pół na Pół i to jest właśnie nasze słowo dnia.
1: Nasze сьогоднішнє слово дня – сусід і сонсяд, а слово дня щодня має значення.
0: Sąsiad, sąsiad. Trudne słowo. Według słownika języka polskiego PWN sąsiad to ten, kto mieszka w pobliżu albo ktoś, kto w danej chwili znajduje się tuż obok sąsiadko.
1: Привіт, сусіде.
0: Sąsiad zza ściany to mężczyzna, który mieszka w pobliżu kogoś. Sąsiadka zza ściany to kobieta, która mieszka w pobliżu kogoś. Cytaty: moim sąsiadem z lewej strony, za żywopłotem, jest generał artylerii w stanie spoczynku, Henryk Rozpędowski. Ponieważ moi sąsiedzi wciąż prowadzą remonty, zdaje mi się każdego ranka, że sąsiaduje również z artylerzystami, ale nie w stanie spoczynku, tylko jak najbardziej czynnymi. Pozdrawiam serdecznie. Dobrze, dobrze mieć sąsiada. Przekonuje nas o tym kolejny cytat. Sąsiad z góry zalał nam mieszkanie w Warszawie. To z prasy.
1: Це вже моя дійсність, майже щоденно.
0: Któż tego nie zaznał? Piętro niżej spotkałam sąsiadów, spod trójki odkłonili się grzecznie. Cóż za historia, nieprawdopodobny dramatyzm tej przygody, spotkanie na schodach. Tak sąsiedzi w dawnych, dawnych czasach kłaniali się sobie życzliwie. Nawet zagadywali, pytali co słychać. Warto spróbować. Znaczenie kolejne tego rzeczownika rodzaju męskiego. Sąsiad, sąsiad z ławki, ze szkoły, taki to mężczyzna w danej chwili przez jakiś czas znajduje się obok kogoś w ławce. To taki chłopiec, który znajdował się obok i najczęściej od nas odpisywał albo kradł nam przybory do pisania. Sąsiad może być spod okna. Widziałem, że sąsiad spod okna szykuje się, by zaatakować mnie pytaniem. Zamknąłem powieki, udając, że śpię. Jan Gregorczyk opisał tę również nieprawdopodobną historię. Inny cytat. Sąsiad obok, mając za nic łomot docierający z korytarza, chrapał w najlepsze i pogwizdywał przez zatkniętą do nosa rurkę. Włodzimierz Kowalewski, Bóg zapłacz. Ha, śmiejmy się, nie płaczmy. Dobry cytat. Przy śniadaniu mój sąsiad przy stoliku, Amerykanin polskiego pochodzenia, opowiadał, jak to wieczorem za

0: Dzwonił do rodziny w Polsce. Roman Antoszewski, kariera na trzy karpie. Państwo sąsiednie, państwo graniczące z drugim państwem. Polska jest najbliższym sąsiadem Białorusi. No, można tak powiedzieć, choć Białoruś znacząco nam się oddaliła w ostatnich latach. Byliśmy biednym krajem i podobno bezpiecznym pod skrzydłami wschodniego sąsiada. Maria Nurowska, mój przyjaciel zdrajca. Dochodzimy do sąsiadów problematycznych, do takich, którzy uprawiają łomot, zalewają nas albo po prostu próbują wtargnąć w nasze domowe pielesze bez pytania. Inny cytat, cóż tam jeszcze widzimy. W ręce czytelników trafia książka będąca najpełniejszym kompendium wiedzy o powojennym dialogu z naszymi zachodnimi sąsiadami. Zeszyty poetyckie spotkania z profesorem Bartoszewskim. Ważna sprawa dialogu polsko-niemieckiego po II wojnie światowej. Ci sąsiedzi często mieli ze sobą na pięku, ale odpukać jakoś sobie poradzili.
1: Отже, у нас були сусіди із зі сходу, із заходу, сусіди через стінку, сусіди,
0: які з-під окна, з гори.
1: Так, з гори, з сусіди, лавки, які лежать поряд, я так розумію, що в лікарняній палаті. А про яких сусідів співає гурт Big Cits? Про тих, яким ми чемно відповідаємо «Добрий день», чи про тих, кого ми радше уникаємо?
0: To ci spod trójki czy spod szóstki?

0: Сусіди стерплять, забудуться жалі. Василь Симоненко.
1: Słuchacie audycji Pół na Pół, Pif na Pif, dwujęzyczna godzina na antenie Polskiego Radia dla Ukrainy. Dzisiejsze słowo dnia: sąsiad, susit. Pozostajemy w tematyce sąsiadów i sąsiedztwa.

0: виступають проти позбавлення права на безкоштовне проживання у центрах розміщення матерів із дітьми старшими одного року.
1: Тимчасом з цілої Польщі напливають тривожні відомості о атаках на тле народовощовим. Polską wstrząsnął między innymi ksenofobiczny atak na ukraińskie dzieci 11 lipca w autobusie komunikacji miejskiej w Bielsko-Białej. Sprawca, 54-letni mężczyzna, już usłyszał zarzuty z artykułu 257 kodeksu karnego. Artykuł ten mówi, że kto publicznie znieważa grupę ludności lub jakąś osobę z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości lub z tych powodów narusza jej nietykalność, podlega karze więzienia do lat 3. Atak na dzieci skomentował m.in. premier Polski Donald Tusk. Powiedział, że doszło do zdarzenia ohydnego, które dowodzi, że podpuszczanie ludzi i szczucie, które, cytat, płynie czasami od niektórych mediów, od niektórych polityków, przynoszą właśnie takie skutki. Premier podkreślił, że rolą polityków powinno być tonowanie emocji, ale być może to nie wystarcza, nawet tak mocne słowa premiera. Tymczasem mieliśmy kolejny skandaliczny i niebezpieczny incydent w Płocku. W autobusie komunikacji miejskiej linii numer 3 doszło do ataku na tle narodowościowym. Dorosły mężczyzna zaatakował 15-letniego chłopca pochodzenia ukraińskiego oraz jego koleżankę po tym, jak usłyszał, że rozmawiają ze sobą w swoim ojczystym języku. Napastnik uderzył nastolatka w twarz, a po zatrzymaniu pojazdu siłą wypchnął oboje nastolatków z autobusu. Matka poszkodowanego, Natalia Melnyk, powiedziała, że to zdarzenie wywołało w niej ogromny strach o bezpieczeństwo syna i obawę przed publicznym używaniem języka ukraińskiego.
0: За фактом нападу міська районна прокуратура в Плоцьку вже розпочала розслідування, і слідчі вже допитали законного представника неповнолітнього та свідка події, це громадянка Польщі, і наразі вживаються заходи для встановлення особи та затримання нападника. Зростання подібної агресії збігається із найновішими результатами опитування, які ми щойно зацитували, Центру опитування громадської думки. І ці результати свідчать про рекордне падіння підтримки українських біженців серед польського суспільства.
1: О тим атаку в Плоцьку медіа донесли 18 lipca. Na tym niestety nie koniec. W Warszawie informacje z 20 lipca doszło do aktu wandalizmu skierowanego przeciwko obywatelce Ukrainy. Na masce jej samochodu nieznany sprawca umieścił wulgarne, ksenofobicznie napisane hasła, żądając od niej opuszczenia Polski w wulgarny sposób. Poznań. W tramwaju jadącym z Dębca na osiedle Sobieskiego grupa nietrzeźwych mężczyzn zaczepiała i obrażała ukraińskiego nastolatka. Kiedy ten wysiadał z pojazdu, jeden z agresorów uderzył go w głowę.
0: Na zachyst цього хлопця встав 60-річний пасажир. Він заступився за хлопця і зробив зауваження нападникам і докорив їм за цю їхню поведінку. І яким був результат? В результаті зловмисники, їх обурила така реакція 60-річного пасажира, і після виходу із транспорту вони влаштували йому бійку, його побили. Потерпілий згодом відчув тимчасову втрату пам'яті, потрапив до лікарні, а правоохоронні органи нині вивчають записи з камер і відеоспостереження для того, щоб встановити осіб і затримати нападників в цих обох справах.
1: Tak, żona tego mężczyzny wspomina, że jeden z napastników był bardzo wysokim, dobrze zbudowanym mężczyzną. 60-latek nie przestraszył się, zareagował i poniósł za to swoją cenę. Dużo jest tych wiadomości z całej Polski, możemy już mówić o pewnej tendencji. W tym właśnie w kontekście w niedzielę 19 lipca w dwóch miastach Polski odbyły się manifestacje wsparcia dla Ukraińców i Ukrainy. Organizatorzy zachęcali do udziału w tych pikietach następująco. Mamy już serdecznie dość całego tego hejtu. Nie chcemy, żeby rządziły nami boty ani politycy, którzy się nimi kierują. Hordy tych zdziczałych botów wychowują zdziczałych ludzi, którzy potem rzucają się na innych. To działa jak epidemia. Zombie musi